0: zaczyna się rewolta, już nie pomoże nic.
1: Pipa!
0: Ojej!
1: Pipa!
0: Ojej! Całymi godzinami z armaty walty.
1: Pipa!
0: Ojej!
1: Pipa!
0: No dość! A on strzela, strzela, strzela, żeby zrobić mi na złość.
1: Pa!
0: Przestań, Johnny, bo ktoś dzwoni. Jeszcze szeryf cię przekoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a on nic.
1: Pipa, pipa, pipa.
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwość